Papa Ndipo. Radio 47 93.4 Bomet Kaplong Chepalungu Longisa Mogogosiek. Hapa